0: Dalibor jest z wama. Na 92,8 MHz.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Igor jest z wama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: And now the news.